0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Ryżna muzyka.
1: Mi smo. Best FM.

Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Šmohor to soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.